0: Ponowie, ale ja mam umowę. To dobra klientka. Deadline budowy jest Sylwester. Tak się nie robi. To jest doch scheiße.
1: Stehe ich jetzt da?